No to jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu. Jest trzeci piątek miesiąca, czyli niezmiennie od ponad dwóch lat w Radio Darmstadt audycja Danuta, mojego autorstwa. Gorąco się cieszę na dzisiejsze spotkanie, ponieważ dzisiaj mamy coś zupełnie nowego. Wprowadzam nowy format, który dopracowuję już od kilku miesięcy. Tak naprawdę idea trwa już od prawie roku, ale wiadomo, jak sprawy się mają w życiu codziennym. Nie wszystko można mieć od razu. Zatem, drodzy Państwo, dziś na antenie Radia Darmstadt w audycji Danuta pierwsze polonijny sprawdzian językowy. We współpracy oczywiście ze szkołą Pollingua i z panią od polskiego, to jest bardzo ważne, bo ja postanowiłem dla państwa zorganizować test języka polskiego, czyli dyktando połączone z ciekawostkami językowymi, jako fachowy dyslektyk, dysortografik, no i ogólnie człowiek dyskoteka. Także ja się w żadnym stopniu do tego nie nadaję, dlatego potrzebowałem do tego odpowiednich ludzi. I ci ludzie są. Ci ludzie już są, czekają. Wszystko się dzisiaj odbędzie już pełną parą. Próby wszelakie są za nami. Mamy ciekawy całkiem feedback i zwrot informacyjny, że naprawdę pomysł może załapać. W planie jest oczywiście robić to regularnie. Ja postanowiłem taki blok tego sprawdzianu robić w każdej swojej audycji, która jest w ten trzeci piątek, ponieważ też czasami mam audycję w piąty piątek, więc od dziś do kiedy nam się znudzi, do kiedy skończą się chętnie, a mam nadzieję, że będzie ich tylko więcej i coraz więcej, będziemy sobie co miesiąc robili takie właśnie polonijne dyktanda. One będą zawsze w pierwszej godzinie mojej audycji. Ja tak na razie dużo opowiadam o tym, jak to powinno wyglądać, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Chciałbym też Państwa biorących udział, słuchających w ogóle audycji, bardzo mocno namówić do tego, żebyście zwracali nam uwagę na wszelkie niedociągnięcia, na jakieś pomysły z waszej strony, na coś, może coś nie gra, może coś jest nie tak, ponieważ dziś tak naprawdę będzie pierwszy raz na żywo podkreślam, audycja nie jest nagrana, nadajemy tu i teraz, ja siedzę naprawdę w studio i dziś ten test, ten to dyktando i test języka polskiego na żywo właśnie w tej audycji. Ważne, żeby namierzyć sobie wydarzenie, bo tam się przeniesie właśnie ta zabawa. Na antenie wybrzmi tylko i wyłącznie tekst do napisania. On będzie powtórzony trzykrotnie w sposób bardzo spokojny. Nie chcieliśmy też przestrzelić. Myślę, że nie będzie wielkich trudności. Zależy nam na jak największej ilości oczywiście chętnych, bo zabawa ma być interaktywna i istotnie ma łączyć kilka ciekawych podmiotów, które się dzisiaj już troszeczkę rozjeżdżają. Właśnie taki podmiot jak radio, czyli medium już można powiedzieć troszeczkę takie, no, przechodzące do lamusa.

dyktando rozpoczniemy sobie około godziny 19:15, tak żeby wszyscy, którzy są nim zainteresowani, na pewno już byli przed radio odbiornikami, ponieważ bez tego nie ma możliwości napisania dyktanda, ponieważ ono będzie wyemitowane tylko raz, tylko w jednym bloku. Następnie będzie około tam 5 minut, damy sobie jakiś jeden utwór dłuższy na przysłanie wyników, no i później zabawa przenosi się do internetu. Pani od polskiego, bo tak ją sobie roboczo nazwiemy, będzie już tam się państwem zajmowała, oceniała, odpowiadała na wszelkie pytania, wątpliwości, także uruchomimy też aktywnie internet do tego wszystkiego. No to rozpoczynamy utworem znanym i sprawdzonym. Ja może tak poproszę przy okazji, nie wiem, czy nie za dużo tych próśb, bo utwór, mogę to już powiedzieć, będzie się nazywał Jestem z miasta. Oczywiście to elektryczne gitary. Jeżeli będą państwo przysyłali te rozwiązania do wydarzenia, a napiszcie, z jakiego jesteście miasta. Zobaczymy, jaki to ma zasięg, jaki to ma rozmach. Może też parę ciekawych miejscowości poznamy, bo tutaj chodzi o język polski. Może mieszkacie w ciekawych, mniejszych miejscowościach polskich, których nas wszyscy nie znają. No, istotnie radio mamy międzynarodowe, więc to nie jest tak, że tylko Polonia w Niemczech nas słucha. Zamieniamy się w muzykę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

jak każdy, każdy z jakiegoś miasta, bądź też wioski lub innej miejscowości jest. Tak, bardzo dobrze, że jest ze mną cały czas w kontakcie Szkoła Polingua i jej dyrektor. Dzięki panie dyrektorze, bo przestrzelilibyśmy i nie powiedzielibyśmy, dokąd należy wysłać rozwiązania. Tak jak już wspomniałem przed utworem w poprzednim wejściu, rozwiązania przychodzą tylko i wyłącznie na wydarzenie. Czyli tam zajmuje się państwem pani od polskiego, czyli pani Małgorzata Nowak, logopeda i nauczyciel języka polskiego w Szkole Polingua Wiesbaden właśnie. I tam należy przysyłać rozwiązania dyktanda, które już za około 10 minut, nawet może i nie 10, przed nami wybrzmi, przed państwem wybrzmi. Ja już znam tekst, pisałem nawet, próbowałem i no jak na zawodowego dyska, to no, nie będę się chwalił i udzielał. No ale tak, ważne jest to, że wydarzenie nazywa się tak jak już

kilkukrotnie wspominałem. Polonijny sprawdzian językowy Pollingua, audycja Danuta. Wystarczy sobie tak wpisać, polonijny sprawdzian językowy w Facebooku, w wyszukiwarce, wydarzenie się Państwu pojawi i tam zaraz, niezwłocznie, jak najszybciej po wybrzmieniu tekstu czytanego przez Panią od Polskiego, należy przysyłać te rozwiązania. Damy sobie na to, tak jak mówiłem, jeden dłuższy utwór. Zatem raz jeszcze, polonijny sprawdzian językowy. Tak się nazywa wydarzenie. Wystarczy to wpisać, ale warto też zaobserwować fanpage, na których to się będzie działo regularnie, czyli mój, na przykład, Jacor Muzykant, Pani od Polskiego, czyli Małgorzata Nowak. Ona ma w logo M i tam z tyłu w tle jest napisane logopeda i nauczyciel języka polskiego. Oraz szkoła Pollingua przez 2L. Pollingua, bo to jest ważne, jest też strona Pollingua przez 1L, więc nam chodzi o tą Pollingua z takim kolorowym czerwono, zielono, niebiesko, żółtym logiem. Duże pol po lewej, więc łatwo to znaleźć. Myślę, że nie będzie problemu. A my, zanim zaczniemy sprawdzać swoje umiejętności ortograficzno-interpunkcyjno, ogólnie słowne, językowe, no to jeszcze sobie posłuchamy takiego utworu jak Wrony.

Wrony, mikromusic za nami, a przed nami, no już teraz powinno być za minutę, właśnie nasze dyktando, nasz sprawdzian, nasz test językowy, jak to nazwać. Tu też jesteśmy otwarci w ogóle, tak jak już wspominałem, na wszystko jesteśmy otwarci. Chcemy to robić z wami i dla was, szanowni słuchacze, więc wszelkie uwagi w tym wydarzeniu, jak już tam dotarliście, raz jeszcze powtórzę, Polonijny Sprawdzian Językowy, audycja Danuta Polingua, tak się nazywa wydarzenie, wystarczy sobie wyszukać, bo już za chwilę, za moment tam będzie należało przesyłać rozwiązania. Właśnie, rozwiązania. To nie jest powiedziane, że każdy musi przysłać jedno i tylko swoje rozwiązanie. To możecie robić za ciocię, wujka, dzieci, teściową, rodziców. Nieważne, nieważne. Wiemy z prób i z testów, że występuje powszechny wstyd przed chwaleniem się. Jeżeli macie z tym problem, napiszcie, to jest test mojej mamy, to jest test mojej babci, napiszcie jakąś ksywę. O co chodzi? O to chodzi, żebyśmy później mogli tą nagrodę przyznać. Nam wcale nie zależy na tym, żeby z imienia i nazwiska publikować dane. Możemy powiedzieć córka pani Joli takiej i takiej, jeżeli ktoś wstydzi się tego, jak mu pójdzie. Nie ma problemu i tak jak powiedziałem, rozwiązań jeden użytkownik, jedno konto facebookowe, czyli jedna osoba może przysłać dowolną ilość, jeżeli na przykład pisze z przyjaciółmi, z rodziną, z dziećmi. Dzieci to też rodzina, tak się składa, drogi Jacku. Zatem, no chyba tyle, więcej zasad nie ma. Na razie jeszcze dopuszczamy formę elektroniczną. Jeżeli ktoś chce sobie gdzieś strzelić to dyktando w telefonie, na komputerze, oczywiście ufamy, że nie będziecie korzystali z dobrodziejstw techniki, bo to się troszeczkę mija z celem. Praca papierowa, to pani od polskiego już mi powiedziała przed nagraniem tego swojego głosu lektorskiego, że dwa błędy dopuszczamy, jeżeli ktoś przyśle pracę papierową. Chyba, że będzie tak, że będą same prace papierowe odręczne, no to wtedy ta zasada znika. Ale jeżeli pojawią się jakiekolwiek screeny albo zdjęcia telefonów, ekranów, to wtedy praca pisemna, napisana odręcznie, długopisem, piórem, ołówkiem, czymkolwiek, traci dwa błędy tak jakby z natury. No i dosłownie w momencie zakończenia czytania tekstu i ciekawostki w wydarzeniu pojawi się rozwiązanie, bo to jest ważne. Tam będzie rozwiązanie i sami sobie państwo jesteście nauczycielami w tym momencie, sprawdzacie poprawność i jest czas jednego utworu, aby przysłać rozwiązania i do końca tego utworu te, które zostaną nadesłane, biorą udział w zabawie. Później też można dosyłać, to nie ma problemu, ale tu chcemy ten czas ograniczyć ze względu na to, żeby nie dopuścić na przykład do takiej sytuacji gdzieś w przyszłości, że ktoś to za chwilę napisze drugi raz. Też może, oczywiście, ale to będziemy sobie dopinać na bieżąco. Jeszcze malutka, malusieńka odprawa muzyczna przed samym dyktandem, przed samym tekstem. Ja już nie będę wchodził, nie będę się odzywał. Proszę sobie przygotować długopisy, najlepiej dwa kolory, bo tą kontrolę lepiej zrobić innym kolorem, żeby pani od polskiego się lepiej sprawdzało. Odprawa taka, żeby się nie stresować, bardzo krótki utwór. Ja tak jak mówiłem, już nie będę wchodził bezpośrednio po wybrzmieniu utworu, który nazywa się Spokój, Wielki Spokój i właśnie o to chodzi, żebyście się państwo uspokoili i nie obawiali. To jest zabawa, tu nikt nikogo nie będzie surowo oceniał, ani bił linijką po rękach. Żegnam się z państwem na jakieś 10 minut. A później wracam do audycji, a państwo przechodzicie do wydarzenia ze swoimi rozwiązaniami. Proszę bardzo. Spokój.

0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nowak i zapraszam do polonijnego sprawdzianu językowego Szkoły Polingua. Przygotowałam dla Państwa krótkie dyktando i ciekawostkę. Proszę przygotować kartki i coś do pisania. Na początku przeczytam cały tekst, później będę czytała zdanie po zdaniu. Powodzenia! Nasz sąsiad, znany w okolicy hipochondryk, uznał wczoraj, że kichnięcie oznacza co najmniej 7 groźnych chorób tropikalnych. Aby ratować zdrowie, jadł przez cały dzień żyżuchę i opowiadał, gdziekolwiek się pojawił, że odkrył sekret długowieczności. Wieczorem próbował szczepić zepsuty odkurzacz taśmą klejącą, twierdząc, że nowoczesna technika jest przereklamowana. Kiedy urządzenie nagle wystrzeliło kłębami kurzu w jego twarz, stał przez chwilę całkiem struchlały i nie wydawał z siebie żadnego dźwięku. To jest cały tekst i teraz przeczytam zdanie po zdaniu. Nasz sąsiad, znany w okolicy hipochondryk, uznał wczoraj, że kichnięcie oznacza co najmniej 7 groźnych chorób tropikalnych. Aby ratować zdrowie, jadł przez cały dzień rzeżuchę. I opowiadał, gdziekolwiek się pojawił, że odkrył sekret długowieczności. Wieczorem próbował szczepić zepsuty odkurzacz taśmą klejącą. Twierdząc, że nowoczesna technika jest przereklamowana. Kiedy urządzenie nagle wystrzeliło kłębami kurzu w jego twarz, stał przez chwilę całkiem struchlały. I nie wydawał z siebie żadnego dźwięku. Przeczytam jeszcze raz całość, żeby Państwo mogli sprawdzić. Nasz sąsiad, znany w okolicy hipochondryk, uznał wczoraj, że kichnięcie oznacza co najmniej 7 groźnych chorób tropikalnych. Aby ratować zdrowie, jadł przez cały dzień rzeżuchę i opowiadał, gdziekolwiek się pojawił, że odkrył sekret długowieczności. Wieczorem próbował szczepić zepsuty odkurzacz taśmą klejącą, twierdząc, że nowoczesna technika jest przereklamowana. Kiedy urządzenie nagle wystrzeliło kłębami kurzu w jego twarz, stał przez chwilę całkiem struchlały i nie wydawał z siebie żadnego dźwięku. To jest koniec dyktanda, a teraz czas na ciekawostkę. Nie jest ona punktowana, ale może ktoś z Państwa wie, w jakim języku, gwarze lub dialekcie języka polskiego jest przedstawiony tekst. Kolejny punkt za to, kto odgadnie, z jakiego utworu literackiego pochodzi. Nagranie przedstawi pan Józef Zawalich, nauczyciel muzyki i plastyki w szkole podstawowej.
1: Jeste ta psiankne, ale nic nie worte. Poziedział jem jestce. Nie można by za was pomrzeć. Kto by tanie nie przechodził, nie łobocy w sam wy jesteś tajance od mojej rozy. Ale dla mnie łona jest dużo ziancy warto, jakby wszystkie razem. Bo to jo, a nie wos ją podlewał, to jo em łakrywał przed ziemnem, to jo łosłoniołem przed rzeczem. To dla niej em zawziął liski, by jej nie pocieny. To ją słuchał, jak się skarzyła, jak się chwaliła, a casani jak nic nie godała. Bo to ona jest moją rozo.
2: No i tak, dyktando za nami, ciekawostka językowa za nami, a w związku z tym, że tak długo nie było muzyczki, to przed nami utwór Hej, zagraj muzyczko, chłopcy kontra Basia. No i dla Państwa jest to czas do nadsyłania prac. Do końca utworu można je przysyłać, można później oczywiście także, ale już nie będą one podlegały punktacji przez Panią od Polskiego i wyłonieniu zwycięzcy. Dzięki piękne, zamieniamy się w słuch i czekamy na Wasze prace.

No i rozwiązania się posypały ładnie, pięknie, ale są też informacje od Państwa, ażeby jeszcze chwileczkę poczekać, bo oczywiście jest to pierwszy raz, my jesteśmy dla Was, my chcemy dobrze, także jak najbardziej. Jeszcze jeden utwór, Gosiu, Pani od Polskiego, poczekaj tam, nie bądź takim ostrym nauczycielem, że tu od razu jedynki uwagi do dzienniczka, poczekamy sobie jeszcze luzik, jest fajna reakcja i interakcja, bo o to chodzi, żeby nasze dyktando i ta zabawa były interaktywne. Ja tu już w tych pierwszych pracach widzę, że chyba może nie do końca poszło to, o co chodziło. Nie we wszystkich pracach widzę jakiekolwiek poprawki, a chodziło o to, żeby się Państwo sami kontrolowali, bo chcemy tej naszej Pani od Polskiego ułatwić pracę, bo ona i tak to musi posprawdzać. Wyobraźcie sobie Państwo, co się będzie działo za rok, jeżeli będziemy to kultywować i pójdzie to szerzej i na przykład przyjdzie kilkaset rozwiązań, no to będzie ciężko, więc sami się musimy sprawdzać, a Pani wtedy ma ułatwioną pracę, bo szybciej może to zrobić, a zależy nam na tym, żeby zwycięzcę ogłosić jeszcze podczas audycji. Zatem przedłużamy jeszcze o 4 minutki. Żeby było lepiej, to lepszy czas od Agnieszki Chylińskiej.

Nie wiem, czy ten czas jest lepszy, ale jest skończony definitywnie. Już wszystkie prace nadesłane do tej chwili biorą udział w wyłonieniu zwycięzcy, czyli w zabawie, w zdobyciu nagrody. Nagrodą jest, nagroda jest w ogóle ufundowana przez słuchacza, to jest fantastyczne i to bardzo, bardzo mnie wzruszyło, że od razu, od pierwszej edycji pojawił się nam słuchacz stały i to odbiorca radia odkąd ja je robię, odkąd się poznaliśmy, także człowiek, który bywa też czasami na antenie, bywając tutaj w Darmstadt, jest to Jarosław Kiszka z Holandii, też brał udział. No, to by było zabawne, gdyby Jarek wygrał, bo wygrałby nagrodę, którą sam ufundował. Nagrodą jest książka. Książka oczywiście, to można też znaleźć w wydarzeniu. Jest o tym informacja jako jeden z pierwszych, chyba pierwszy post, nie, drugi post opublikowany w całej dyskusji w wydarzeniu. No i jest to nagroda, książka pod tytułem Orkiestra Uliczna z Chmielnej, której autorem jest Maciej Klociński. To przekazał Jarosław. A konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii uraczył nas unikatową torbą na zakupy, oczywiście materiałową Eco, Bio i Pro. Także mamy taki gadżecik, którego raczej nie da się kupić, ani chyba w żaden sposób nabyć. Tutaj trzeba mieć wejścia i kontakty, a tak owe posiada pani od języka polskiego, czyli Gosia Nowak, która teraz intensywnie sprawdza państwa pracę, ponieważ no to nam się dogra. Nie do końca został zrozumiany ten temat, że sami państwo się powinniście oceniać, ale nie ma żadnego problemu. Nie jest to jeszcze jakaś lawinowa ilość prac, choć odzew jest naprawdę spory. Ja nawet nie nadążam w Facebooku zobaczyć tych postów, ponieważ Facebook je troszeczkę, przynajmniej w lokalizacji, w której ja się znajduję, czyli w Studio 3 Radia Darmstadt, troszeczkę potrzebuję, żeby je wgrać. No i jak szybko przewijam, to nawet nie widzę pełnej ilości tych prac. Postaram się to policzyć, bo ja bym chciał tutaj przy jeszcze tej ilości ludzi, których możemy wspomnieć o wszystkich, no ale najwyżej poproszę kogoś, żeby mi przeskrinował. Tutaj informacja na temat tej ciekawostki językowej. Też troszeczkę państwa chyba pospieszyłem, bo ta ciekawostka, ona była do rozwiązania, ale istotnie nie miała wpływać na tak jakby ocenę końcową, nie dawała punktów i wyłonienie zwycięzcy nie było oparte o wiedzę z tej ciekawostki językowej. Dlaczego? Dlatego, że był to język bardzo regionalny, bardzo lokalny. No i tutaj nie istnieją w takiej sytuacji równe szanse, tak? Jeżeli ktoś nie był w tej części Polski, a mówimy o Kurpiach, no to praktycznie nie miał szans tego poznać. Ja wśród grupy ludzi, w której robiłem testy tych lektorskich odczytów, mało osób spotkałem, które wiedziały, że to Gwara Kurpiowska, to raz, a dwa, sporo osób w ogóle nie wiedziało, że jest taka kraina, taki obszar w Polsce, który nazywamy Kurpiami. Także takich ciekawostek w dyktandach będzie więcej i będą one w sprawdzianach, przepraszam, i będą one różne. To nie jest tak, że na 100% w kolejnej edycji będzie Ślązak albo Kaszub, albo ktoś taki. Nie wiem, to mogą być archaizmy, to mogą być neologizmy, to mogą być różne cuda. Ja się tym nie zajmuję, jak już wspominałem. Mamy od tego człowieka, a nawet panią od języka polskiego. Pani to też człowiek, to jest równoznaczne oczywiście, ale tak ją będziemy tutaj sobie na tą okoliczność nazywali. Nie zawsze będę mówił pani Małgorzata Nowak ze Szkoły Polingua w Wiesbaden, która zajmuje się, tylko nasza pani od polskiego, bo to chyba najlepsze określenie i takie najprostsze na panią, która sprawdza pracę i wyłania zwycięzców. Na wydarzeniu też można pozostać w kontakcie, można się dzielić oczywiście swoimi wrażeniami, emocjami, odczuciami. Nie musicie państwo do radia dzwonić, pisać, tylko zostawić jakieś odczucia w formie pisemnej właśnie w tym wydarzeniu. Może było za szybko, może było za wolno, może, nie wiem, podkład był zbyt głośny albo nie taki. Jesteśmy otwarci naprawdę na wszystko, bo
mamy fajną perspektywę, ciekawą perspektywę tej serii i chcielibyśmy ją z Państwem tworzyć i dopracowywać, nie narzucać niczego z góry, nie nakazywać i nie zakazywać, dopracujmy tą formę. No i Państwa proszę o to, żebyście z miesiąca na miesiąc zapraszali do tego ludzi. Tu istnieją bardzo różne formy tej zabawy. Ja przytoczę je po kolejnym utworze, ponieważ no, trzeba pamiętać o tym, że jeszcze gramy muzykę w radiu, w radiu, pani od języka polskiego. Ja wiem, że obie formy są dopuszczalne od stycznia 2026, ale zawsze się waham, jak mówię to słowo. Ja sobie tutaj zostawiam tą bramkę tego dyslektyka, dysortografika i człowieka dyskoteki, no ale znalazłem specjalistkę i jest fantastycznie. Idziemy do przodu. Idziemy do przodu razem z Ewą Bem. Por favor.

0: polskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca Danuta i Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf, Tomasz Czebatul.
1: No i istotne uzupełnienie tej pięknej przemowy mojej serdecznej koleżanki, która była tu kiedyś w studio i nagrała. Kamila, pozdrawiam cię. Jeszcze doszła nam Renata Masztalerz. Renatko, pozdrawiamy serdecznie. Renata prowadzi audycję pod nazwą Reset. Reset jest w drugą niedzielę miesiąca od godziny 21 do godziny 23. I to cieszy, bo nam się ta polska redakcja tutaj rozwija. Jest osób coraz więcej, czasu antenowego coraz więcej i mam nadzieję, że słuchaczy także, co w sumie pokazuje wydarzenie. Mamy pierwszy wynik ogólny naszej zabawy. Przyszło 10 prac. Ja myślę, że jak na pierwszy raz jest to bardzo przyjemny wynik, ponieważ nikt się nie spodziewał, że w ogóle jakakolwiek praca przyjdzie, a tu masz, zadziałało. Mam nadzieję, że Państwo się podzielą wieścią z znajomymi, z rodziną, ogólnie z Polakami. Polacy, zapraszamy. To jest dla wszystkich. Tutaj nie ma ograniczeń. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, przytoczę, jak można się w tą zabawę pobawić, nie tylko na zasadzie takiej, że siadamy, czekamy na audycję i piszemy. Tu jest wiele okoliczności, które podpowiedziały właśnie osoby, które nam testy robiły do tej dzisiejszej już edycji, takiej oficjalnej i prawdziwej. Zatem bardzo ciekawy pomysł usłyszałem od jednej z osób współpracującej ze Szkołą Polską we Frankfurcie, że można by zrobić tak, żeby zmieniać lektorów. I to jest świetny pomysł. To jest jeszcze nie dla Państwa wskazówka, jak można się w to bawić, ale dla nas i w sumie dla Państwa też informacja, że to nie zawsze będzie tak, że nasza pani od polskiego będzie całość czytać. Ona będzie szefową tego cyklu, ona będzie go przeprowadzać, ona będzie robiła kontrolę, ale będą do niego zapraszane też różne jednostki, różne podmioty, różne osoby, może też osoby bardziej znane do samego przeczytania tekstu dla Państwa. I tak na przykład będziemy próbowali właśnie podjąć na początku współpracę z lokalnymi ośrodkami, które świadczą naukę dla naszych polskich dzieci i wtedy będzie to tak jakby pod egidą, przy partnerstwie danej placówki, będziemy o tym mówić, informować, więc tak chcemy zacząć. No i tam też padła taka fajna sugestia, że można to zrobić w formie w ogóle egzaminu, testu i zabawy dla podopiecznych tych szkół, tak? Jeżeli na przykład danego dnia, danego miesiąca w dyktandzie czyta pani z danej szkoły, no to dzieci mają jako, może nie jakieś zadanie obowiązkowe i nie musi to być super ocena, ale jako może jakiś plusik, może coś takiego, jak taka aktywność, żeby sobie w piątek wieczorem usiąść, posłuchać, napisać i albo to wysłać do wydarzenia, albo to po prostu przynieść. Nie ma obowiązku wysyłania dyktanda, można się po prostu sprawdzić. Dlatego właśnie publikujemy bezpośrednio po wybrzmieniu tekstu lektorskiego, publikujemy poprawne rozwiązanie, tak żeby ci, którzy nie chcą, ci, którzy mają jakieś obawy, nie musieli na siłę przesyłać swoich rozwiązań, no ale też będziemy walczyli o coraz lepsze i ciekawsze nagrody. Zatem raczej będzie o co grać. No i tak, oto zleciała nam już prawie godzina audycji. Ja dzisiaj ją postanowiłem w kwestii mówionej praktycznie całą poświęcić na ten test języka polskiego, bo tak jak już wspominałem, chcemy to kontynuować i zrobić tego, z tego cykl stały i jak najbardziej go rozszerzać. Jesteśmy także otwarci na wszelki sponsoring, na partnerów, którzy chcieliby dołączyć do tego jako patroni, honorowi, generalni, możemy gdzieś jakąś nazwę zasugerować. Tu w żadnym przypadku nie chodzi o żadne zarabianie, o żadne pieniądze, tylko o dobrą zabawę i zaangażowanie Polaków i kultywowanie właśnie pisania, szanowni państwo. Ręka, długopis, kartka, to zanika. Niestety to zanika, a język polski jest przepiękny, przecudowny, jest jednym z bardziej złożonych i skomplikowanych języków na świecie, więc no szkoda by było, żeby za 2-3 pokolenia on się skończył. Dlatego my jako tutaj Polonia zlokalizowana w Niemczech, w okolicach Darmstadt, tutaj w Hesji, postanowiliśmy się troszeczkę skrzyknąć i takie przedsięwzięcie dla państwa robić. Dla dzieci, dla dorosłych, dla wszystkich. Kolejny pomysł, kolejna propozycja. Spotykacie się państwo na przykład w weekendy wieczorami. W piątki to już jest początek weekendu. Ta 19 to już może być godzina, w której się zeszliśmy, tak? Jest po pracy, jest powiedzmy 17, 16 już wracamy. Jest spotkanie, jest kilkoro Polaków, a dla własnej satysfakcji, a dla rozrywki, dla quizu, dla zabawy. Nikt nie musi przysyłać rozwiązań, tak jak powiedziałem, wystarczy posłuchać i sobie napisać. Ale jeżeli ktoś chce, zapraszamy. Porównać się ze znajomymi, tak? Dlaczego by nie? Kolejna propozycja, którą usłyszałem. Mają państwo dzieci, często gęsto, tak się zdarza. Ja na przykład posiadam. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Moje jeszcze pisać nie potrafi. Nie stwierdziłem jeszcze takiej aktywności u niego, ale są tacy, którzy posiadają dzieci piszące i słyszące i bardzo chcą kultywować u nich ten język, a porównajmy się, a napiszmy sobie dyktantko, nie? Zobaczmy, jak często państwo chodzą ze swoimi dziećmi na zajęcia polonijne w szkołach? Rzadko, bo te zajęcia odbywają się za drzwiami, dziecko jest zamknięte w szkole, a tych szkół mamy sporo. Państwo nie współpracujecie na co dzień, więc można sobie zrobić teścik, tak? Tutaj kolejna właśnie z takich propozycji. I takich opcji słyszałem naprawdę wiele, dlatego wiem, że pomysł i cykl jest rozwojowy. I będziemy jak najbardziej próbowali to rozwijać. Siła w was, siła w słuchaczach, w tym, jak bardzo rozkulamy tą zabawę. Wtedy na pewno przyjdą tacy, którzy będą chcieli właśnie zasponsorować i dać jakieś nagrody, które mogą być naprawdę już jakieś takie znaczne. No ja nie gwarantuję, że tu będziemy za rok auta rozdawali, absolutnie. Raczej chciałbym się skupić nad kulturą i sztuką, tak? Właśnie może jakieś obrazy, może jakieś książki, może jakieś płyty, takie rzeczy, ale wszystko jest otwarte, wszystko jest przed nami. No i otwarta jest jeszcze ta godzina pierwsza, bo zostało minut 6, więc posłuchajmy może troszeczkę muzyki.

0: No i tak oto, 8:02. Cała godzina przy naszym polonijnym teście języka polskiego. No mamy zwycięzcę, a tak naprawdę zwyciężczynię, która brała udział razem z córką. Jest to lokalnie znana działaczka i aktywistka polonijna. Jak mnie to cieszy, że rodzina się tutaj zbiera, ta nasza, która tu ostro działa, żeby się działo po polsku. No Ula Severin. Ula, brawo. Brawo, gratuluję. Pięknie, cudownie, fantastycznie. Pani od polskiego napisała mi, bo ja naprawdę mam tutaj bardzo, bardzo szybki, bardzo wolny, przepraszam, internet, ale to chyba ze względu na temperaturę i pogodę. Po prostu mu się nie chce i nie potrafię wszystkiego tak jakby wyświetlić. Do pewnego momentu mi się wyświetlają posty. Będę jeszcze nad tym pracował, może będę musiał sobie ze swoim internetem przyjść. Udało się jeszcze w pierwszej godzinie podać rozwiązanie. Ula Severin, pięknie, wspaniale, gratuluję. Jest informacja od Uli, że córa troszeczkę nie nadążała, troszeczkę za szybko. To jest bardzo cenna informacja, bo kierujemy to w głównej perspektywie właśnie do młodzieży, która polskiego języka się uczy jako dodatkowego. Nie jest to ich język główny, zatem chyba faktycznie będzie trzeba to tempo troszeczkę zmniejszyć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie mamy właśnie pierwszą uwagę od Uli. Wow, żyje wydarzenie, są uwagi, jest świetnie, jest godzina 20.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da.
0: Guten Abend, es ist 20 Uhr, ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktion und die nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert. Meine Sendung heißt Danuta. Was bedeutet Gib den Ton?
2: Minęło 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Danuta?
0: Dokładnie tak się nazywa, to Danuta z polonijnym sprawdzianem językowym Pollingua. No właśnie, pierwsza godzina za nami, rozwiązanie już też za nami, wszystko wiemy. Udało się bez większych problemów, bez większych nieporozumień, zadziałało. Świetnie, od teraz może być tylko lepiej, róbmy to i działajmy, bądźmy Polakami. Polonio, jednoczmy się, róbmy to, nie wstydźmy się swoich korzeni, swojego pochodzenia, kultywujmy język. Ja jestem zachwycony, tak naprawdę, bo to moje dziecko dojrzewało około roku. W różny sposób próbowałem się za to wziąć, ale ze względu właśnie na dolegliwości, które posiadam od urodzenia, no nie przeprowadziłbym czegoś takiego w żaden sposób. No poza tym chyba trudno byłoby mi czytać tutaj i sprawdzać pracę prowadząc audycję, bo mam tu kilkadziesiąt guziczków i suwaczków do ogarnięcia, żebyście Państwo fajnie tą audycję sobie słyszeli i żeby to miało ręce i nogi, więc no pogubiłbym się w tym zdecydowanie. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Brawa dla wszystkich, to jest piękne, że chciało wam się, że przede wszystkim słuchacie audycji i aktywujecie się w ten sposób. Jest informacja właśnie od dyrektora szkoły Pollingua, że świetnie wyszło, jest zachwycony. Ja jestem zachwycony też faktem, że tak jakby to ująć oboje redaktorów, głównych podmiotów tutaj, dyrektorów, redaktorów, osób takich zwierzchników, brało udział. Brał mój Elik Plichta, czyli Elizeusz, nasz tutaj ojciec, założyciel naszej redakcji, świetnie. I od razu się przyznał, że popełnił błędów. Już momencik, jak tu Elik nam wypadł. Błędów 2 ortograficzne i 3 interpunkcyjne. No i co ciekawe, dyrektor szkoły Pollingua Szymon Jańczyk tak samo, tyle samo mieli błędów, więc no, panowie, gracie w jednej lidze, świetnie. Ula was przeskoczyła, jeśli dobrze czytam, moment, to Ula napisała bezbłędnie, tak? Momencik, gdzie jest tutaj moja Gosia? No tak, na to wychodzi, że bezbłędnie. Ja naprawdę nie mam pełnego wglądu w wydarzenie. Będę nad tym pracował, jak już mówiłem. No tak, wróćmy sobie do muzyki. Druga część audycji. Jest taki temat od jakiegoś czasu, którego ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że unikałem. Nie unikałem, ja tutaj niczego nie unikam. Ja bardzo lubię, jeżeli są głosy od państwa i wiem, że mnie słuchacie i mogę sprostać jakimś oczekiwaniom, prośbom i wymaganiom. Miałem wielokrotnie prośby o zagranie muzyki zespołu Kombi. Ja akurat jakoś namiętnie zespołu Kombi nie słucham, poza nagraniami z lat początków ich działalności. Także czekałem, szukałem, nie wiem, co ja robiłem, ale przypomniała mi się ta prośba, bo dostałem ją też jawnie ostatnio pod wydarzeniem, że Jacku, zagrałbyś kombi, a że tego kombi jeszcze nie było. To postanowiłem je, nie było w mojej audycji oczywiście, bo w polskich audycjach Radia Darmstadt myślę, że było razy set, odkąd to radio działa. No ja wybrałem utwór w wersji zremiksowanej i jest to kawałek Avignon. Remix Silver Bros. Mam nadzieję, że Państwu przypadnie i tym właśnie akcentem zrobimy sobie troszeczkę taki bardziej moment pod nóżkę właśnie piątkowy, może bardziej imprezowy, może bardziej luźny. Tańczymy, szanowni, no nie ograniczajcie się. Świetnie napisaliście dyktanda, jesteście najlepsi. Teraz nagroda, chwila tańca i zabawy dla wszystkich, a nawet kilka chwil.

No i taka ciekawostka z tego dyktanda, że najwięcej problemów, największą zmorą dzisiejszego dyktanda było słowo szczepić. Szczepić. Wydaje się tak proste. No niesamowite. A może to dobrze, że szczepić było problematyczne, bo ostatnio te szczepionki weszły w taki trochę konfliktowy temat. Jedni kochają, drudzy nienawidzą, więc dokształćmy się, szanowni, z tych szczepionek. Warto czy nie warto? Jak to tam jest? Kontynuujemy sobie taki wątek rozrywkowy, troszeczkę mocniej pod nóżkę. Proszę bardzo. Przed państwem, kogo my tu mamy? Wonky One, Jemin.

No i tak oto nam ten motyw taneczny wszedł. Jeżeli komuś się spodobał z okolic, to ja zapraszam serdecznie jutro na festyn organizacji Salonik EV. Ja myślę, że wszyscy nasi tutaj lokalni Polacy wiedzą o tym festynie. Odbędzie się on na Kranichsteinie, na terenie TG Gilhute 1985 bodajże. Zaraz to sprawdzę. Nie ma problemu jeszcze, mamy 45 minut. Mówię teraz z pamięci, ponieważ bardzo się zaangażowałem tutaj w te dzieje, które się dzieją na tym naszym wydarzeniu. Tutaj dyskusja rozgorzała, ludzie się dzielą wrażeniami. Fajnie, świetnie. O to chodziło, żeby to żyło, żebyście państwo się tym bawili, mieli tą możliwość. Ja ją tylko zorganizowałem. Reszta, jak to będzie wyglądało, jak to pójdzie, zależy od wielu czynników, a głównie od państwa. Także jeżeli ktoś chce ten motyw taneczny pociągnąć, bo od tego zacząłem, no to zdradzę tak ukradkiem, że pod koniec imprezy porwę państwa do tańca jako DJ. Ostatnie 2 godziny z moim udziałem na tej imprezie. Za chwilę sobie troszeczkę więcej o niej powiemy, a teraz... No bardzo ciekawa interpretacja, bardzo ciekawe wykonanie bardzo znanego utworu. Ja nic nie powiem, ciekawe czy ktoś rozpozna. Można napisać w wydarzeniu, jak ktoś rozpozna, ale za to już nie ma nagród i nie punktujemy.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Należy się na koniec dopowiedzieć, że był to Marcin Januszkiewicz, jeżeli ktoś nie wie, bo myślę, że wielu ludzi zna ten utwór z innych nieco wykonań i to była płyta Osiecka po męsku właśnie. Z tej płyty pochodził utwór. No zmierzamy sobie powoli do końca, no jeszcze nie, jeszcze mamy te 40 minut, z czego należy się cieszyć, że mamy jeszcze 40 minut w Międzynarodowym Radiu Darmstadt, polskiej audycji, polskiej muzyki, polskiego prowadzenia, no i polskich dyktant, które właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy. Zakończyliśmy je naprawdę przyjemnym wynikiem. Osób wzięło udział, to znaczy wzięło udział, przysłało 10 osób swoje rozwiązania. Ile osób wzięło udział, tego nie wiemy i nie dowiemy się nigdy. Nie musimy wcale tego wiedzieć. Ważne, że wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią Ula Severin, która nam tutaj bardzo mocno aktywizuje Polonię lokalną ze swoim partnerem. Oni prowadzą taką grupę Podróże Małe i Duże. Ja jestem poruszony i urzeczony tym, że właśnie wzięły się tutaj za to osoby, które właśnie aktywują tą Polonię. To jest jakiś taki chyba gwarant delikatny, a nawet nie delikatny, tylko fajna przesłanka, że pójdzie to szerzej, bo jeżeli takie postaci się zainteresowały, no to te osoby, które nie aktywują się i nie widać ich na co dzień, też z czasem o tym się dowiedzą, na co mam wielką nadzieję i mam nadzieję, że zmierza to w fantastycznym kierunku, ponieważ przed nami utwór Dokąd zmierzasz, czego chcesz, Jacka Kuderskiego.
2: Przez życie pędzę jak pociąg bez hamulców, tory mnie prowadzą, wiem, nie wykoleję się. Zaliczyłem przepych i nędzę, prędkości, nie boję się.

Wracamy do wydarzenia, o którym wspominałem, czyli Salonikowy Festyn coroczny. Przestrzeliłem o 10, podając nazwę obiektu. To jest TG75, a nie 85. No ale na Kranichsteinie nie ma innego TG raczej. Jest to kompleks tam obiektów sportowych i miejsce, w którym się spotykamy, to jest ulica Kranichsteiner Strasse 183. Impreza zaczyna się o godzinie 15, kończy się o 21. Jak wspomniałem, ja tą imprezę będę miał przyjemność zakończyć jako ten, który zagra dla Państwa dyskotekę. Dyskoteka pana Jacka, tak można to ująć. Jaki jest program? Kto się pojawi? Pojawi się nasza organizacja Die Brücke, która uczy nasze dzieci. Teletombola z nagrodami będzie, quizy i zagadki, kącik plastyczny, zabawy ruchowe i podchody. Podchody. O, była kiedyś taka zabawa. Przypominam sobie. Już wiem, co to są podchody. Najpierw myślałem, że są to pochody i że będziemy tam po tych boiskach chodzili. No, ale to nie o to chodzi. Szkoła Języka i Kultury Polskiej imienia Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem się pojawi. Będzie malowanie buzi. Będzie kurs pierwszej pomocy dla dzieci. Będzie występ wspaniałego, niesamowitego i cudownego zespołu pieśni i tańca Krakowiak, proszę Państwa. Warsztat stolarny. Pojawi się SC Polonia Wiesbaden, czyli nasza szanowna, kochana drużyna piłkarska, której kilka tygodni temu robiliśmy też wspaniały, ogromny festyn na dużym stadionie. Sesja fotograficzna z kultowym Fiatem 126P. Naturalnie, jak zawsze, Polonia się bez niego nie rusza. Podejrzewam, że też będzie orzeł. Orzeł też będzie, czyli maskotka. Będzie gazeta Twoje Miasto. Będą książki autorki Małgorzaty Laski. Dodatkowo Zamek Dmuchany, kiermasz książek, stoiska polskich firm i usługodawców. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. Szanowni, no nie może was zabraknąć. Ja wiem, że jest ciepło, że jest upał. Będziemy się polewali wodą. Będziemy robili wszystko, żeby było miło. Zapraszam serdecznie. Polecam. Będę tam i ja. Mam nadzieję spotkać jak największą grupę uśmiechniętych, zadowolonych i serdecznych Polaków, bo tylko takich mamy tutaj na emigracji. Z marudami się nie bawimy. Marudy mieszkają gdzie indziej i na nasze imprezy nie przychodzą. Będzie świetnie, wspaniale. Musicie tam być. A przed Państwem, no jak już musicie tam być, to utwór Będę. Będę z Tobą, formacja Lemon. Proszę bardzo.

0: Za nami Julia, Marcel, a przed nami, przed Państwem i po drugiej stronie słuchawki ze mną razem Karolina Kochański. Cześć Karolino.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy Twojej audycji.
0: Piękne, dzięki. Karolina. Karolina jest znana i z radia, i z Salonika. Łączy właśnie, jest takim pomostem, tym wspomnianym Die Brücke, chociaż Die Brücke nie zasila swoją postacią. Karolina współorganizuje ze swoją organizacją Salonik właśnie jutrzejszy festyn. Karolino, opowiadaj, zamieniamy się w słuch. Co tam będzie, czego możemy się spodziewać poza upałem?
1: No właśnie, fajnym upałem, tak?
0: Fajnym.
1: Tak, to Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne Salonik z Darmstadt zostało założone w 2004 roku i już krótko później zaczęliśmy tworzyć dla społeczności polonijnej, ale nie tylko, festyny grillowe, które się w sumie uplasowały w programie naszym i co roku, już od wielu, wielu lat teraz, bo już sporo czasu minęło, organizujemy festyn grillowy tutaj dla naszej społeczności i wiele atrakcji będzie w tym roku również.
0: Słuchamy, ja już wymieniłem te atrakcje, ale...
1: Mam taką ściągę i teraz będę mówić, co tutaj w programie, bo mamy różne, dużo wiele rzeczy.
0: Ja, Karolinko kochana, ja cię muszę wyjaśnić i sprostować, ja cię totalnie zaskoczyłem, nie umawialiśmy się na to łączenie, ale pomyślałem sobie, że jako kumpel z redakcji mam takie prawo, taki niezapowiedziany, bez awiza, pach.
1: Więc pozwoliłam sobie na prawo mieć ściągi informacyjną, tak. Przede wszystkim naszą ulotkę, którą tutaj już porozdawaliśmy trochę, ale jeszcze parę egzemplarzy mi zostało, więc mogę z tego skorzystać. No, nasze powitanie, nasz festyn zaczyna się o 15:00, trwać będzie do 21:00. O godzinie 15:00 witamy Was wszystkich. Mam nadzieję, że grono liczne się pojawi tam. I przede wszystkim dzieci, bo o 15:30 do 17:30 będzie program, duży program dla dzieci ze stowarzyszeniem, które się u nas pojawia. Między innymi będzie to Die Brücke z Darmstadt. Tam u nich tombola, wielka tombola z nagrodami, quiz, zagadki, kącik plastyczny, zabawy ruchowe. Będą prawdopodobnie może jeszcze też podchody, to się dowiemy na miejscu. To taka dodatkowa niespodzianka może będzie.
0: Niespodzianki są super.
1: Tak, się okaże, jak to wszystko wyjdzie z czasem, że sporo jest rzeczy do zrobienia, nie wiadomo, czy się uda wszystko zrealizować. Szkoła Języka i Kultury Polskiej imienia Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem również pojawi się ze stoiskiem na naszym festynie grillowym. I u nich na pewno odbędzie się kurs pierwszej pomocy dla dzieci. Takie coś przewidujemy w programie. I na pewno jeszcze będą dodatkowe jakieś niespodzianki przy tym stoisku. A obok jeszcze tych stoisk, czyli tej Szkoły Języka Polskiego z Frankfurtu i Die Brücke, pojawi się stoisko Stowarzyszenia Krakowiak, Stowarzyszenia z Griesheim koło Darmstadt. Przy tym stowarzyszeniu, oprócz informacji oczywiście, jak można się dostać na przykład do grupy dziecięcej, młodzieżowej, czy też chóru, bądź też grupy starszej, będzie można, w sumie dzieciaki, przede wszystkim może z ojcami, to taka jest fajna też wymiana rodzinna, warsztat stolarski.
0: Aha, czyli ten warsztat organizuje Krakowiak, to tego tak. Nie wyłapałem z tego opisu. Widzisz, ja to tak po prostu przeleciałem.
1: Nie, to nie jest dokładnie wpisane, ale na Instagramie Stowarzyszenia Super. Salonik, czy też na Facebooku Stowarzyszenia Salonik, taka informacja jest ujęta. Natomiast oprócz tego taką nową niespodzianką na naszym festynie będzie Fiat 126P, czyli to będzie taka nostalgiczna podróż do przeszłości i ten Fiat pojawi się dzięki członkom stowarzyszenia SC Polonia Wiesbaden 2018. Pierwszy raz będą u nas, będzie nam bardzo miło ich gościć i mam nadzieję, że będzie to taki punkt fotograficzny dla naszych gości. Dodatkowo będzie również miała swoje stoisko gazeta Twoje Miasto, gazetatwojemiasto.eu. Pojawia się, właśnie ukazuje się co 3 miesiące. Jest to czasopismo bezpłatne, które można dostać w polskich sklepach bądź czasami po mszach polskich. I ta gazetka również będzie miała swoje miejsce na naszym festynie, a będzie tam przede wszystkim autorka książek w języku polskim, książek dla dzieci, Małgorzata Laska, która również pisze artykuły do tej gazetki Twoje Miasto.
0: Poczekaj sekundkę. Ona tam będzie, tak?
1: Tak, oczywiście. No będzie to... mogła osobiście złożyć autograf.
0: Proszę Państwa, no tu nie jest to napisane. Jest napisane książki autorki Małgorzaty Laski i tyle, a tu taka niespodzianka.
1: No właśnie.
0: Pięknie.
1: No,
0: i czyli mamy...
1: Dlatego rozmawiam teraz z Tobą w czasie tej audycji,
0: pięknie.
1: Żeby...
0: spotkanie autorskie.
1: Temat. Tak.
0: Super, super. No to trzeba się zaopatrzyć w książkę.
1: Tak, już tu mknę dalej. Dodatkowo będzie jeszcze na naszym festynie dla dzieciaków Zamek Dmuchany. Kiermasz książek to stała pozycja już od wielu lat. Jeśli ktoś ma ochotę przekazać nam jakieś książki, to może przynieść, ale tylko książki bez żadnych gier, bez żadnych DVD, bo też czasami się tak zdarza. No i przede wszystkim książki w języku polskim, być może dla dzieci, być może dla dorosłych, jakieś powieści. Takie coś chętnie nas interesuje. No i oczywiście do tego wszystkiego nie zabraknie kilku stoisk polskich firm i usługodawców, z którymi będzie można rozmawiać, oglądać, czasami coś dobrego tam zjeść, coś malutkiego jako zachętę do rozmowy i zobaczyć, czym te firmy się prezentują.
0: Karolino, to jest nieprawdopodobne.
1: No, bardzo bogaty program. Oczywiście nie może zabraknąć głównego punktu programu.
0: Jakiego?
1: Czyli nasz kolega redakcyjny, Jacor.
0: Który?
1: Muzykant.
0: A, ten.
1: Co właśnie do naszych słuchaczy mówi.
0: Puści kilka piosenek.
1: Tak, to ty, puści tych kilka piosenek, tak, ty będziesz tam osobiście, więc jeśli słuchacie tej audycji, a chcecie go zobaczyć na żywo, to macie niepowtarzalną okazję, bo właśnie u nas się pojawi.
0: Tak będzie i ja jestem zdumiony tym...
1: To będzie godzina 19, przepraszam.
0: Do 21. Tak. Ja siebie już zareklamowałem, ale ty zrobiłaś to 5 razy piękniej. Obfity ten program, bardzo obfity. Naprawdę masa tych punktów. Świetnie, że się połączyliśmy, bo ty to wyjaśniłaś, kto co robi. Ja tylko przeczytałem dokładnie tak jak ty z kartki, ponieważ no nie jestem wtajemniczony. Ja mam jedną propozycję. Niech to padnie na antenie, zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Bo jest taki bardzo, bardzo fajny i przyjemny punkt, który się nazywa Kiermasz Książek, tak?
1: Mhm.
0: I mówisz, że on jest już od dawna. Ale Salonik jako organizacja zajmuje się głównie kultywowaniem muzyki. Koncerty organizuje, dobrze mówię?
1: Nie tylko. Również odczyty spotkania literackie.
0: To prawda.
1: Czy też wystawy malarskie, czy też muzyka poetycka, muzyka klasyczna, to często listopad, październik, tak.
0: Tak, i tutaj...
1: To są takie nasze punkty programu.
0: I tutaj gdybyśmy tak, może my ze strony radia, ja bym się gdzieś tu może zobowiązał, żeby troszeczkę takie jeszcze jedno stanowisko, czy jedną atrakcję przy kolejnym już festynie i tej okoliczności zorganizować, jak kiermasz muzyczny. Po prostu płyty. Możemy takie coś spróbować zrobić. Małą giełdę płyt. Może ktoś by chciał przyjechać z rzeczami używanymi, coś wystawić. Rzucam to otwarcie jako propozycję. Oczywiście Salonik to organizacja, która musi takie rzeczy przegadać i ustalić. Ale myślę, że pomysł jest ciekawy.
1: Jest to jakiś pomysł, oczywiście. Porozmawiamy ze stowarzyszeniem, z członkami, będziemy mieć zebranie. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. Jeszcze nie chcę zapomnieć jednego punktu bardzo ważnego.
0: Bardzo ciebie proszę.
1: Myślę, że ważnego nie tylko dla mnie i dla ciebie, ale też dla naszych słuchaczy.
0: Mhm.
1: Będzie jak co roku występował zespół pieśni i tańca, zespół Krakowiak z Griesheim.
0: Oczywiście.
1: Grupą dziecięcą, później młodzieżową. Potem będzie chór, również z polskimi pieśniami. I chyba na końcu, jeśli dobrze pamiętam, wystąpi grupa dorosłych. Także będzie się działo.
0: Krakowiak jest kochany i to bardzo zawsze wspieramy. Ile to już lat? Ostatnio było 35-lecie, tak?
1: Nawet nie wiem, czy nie dłużej.
0: Mówię, czy albo 40? 40. chyba. Ojejku. Nie jesteśmy do tego tematu przygotowani, nieważne. Ja tu jeszcze tylko dopnę ten mój pomysł, który naprawdę będę próbował tam z wami przeforsować i pogadamy już na miejscu. Wiesz, że to byłby taki jedyny punkt i flowmark, powiedzmy, i miejsce, w którym można by było kupić polską twórczość muzyczną używaną, bo ja na przykład jestem stałym bywalcem flowmarków, czyli plich targów, i zawsze burzuję w płytach. No, znaleźć polską płytę to jest wyzwanie. Jazz się czasami znajdzie. Mm-hmm. To byłby pomysł.
1: Przy takich pomysłach trzeba pamiętać, że trzeba mieć do tego pomysłu też ludzi, którzy te
0: oczywiście
1: pomysły zajmą na
0: oczywiście
1: miejscu. Czyli chętnych pomocników, których chętnie oczywiście zapraszamy.
0: Pewnie, że tak. Jeżeli ktoś słyszy...
1: My pracujemy społecznie.
0: Ja wiem, że ze swoich kontaktów miałbym tam osoby, które mogłyby przywieźć kilka tysięcy pozycji w sumie. To mógłbym praktycznie zapewnić. Wystarczy, że oni po prostu przyjadą i się rozłożą, tak? I sobie coś tam po drobnej cenie sprzedadzą. Nieważne, to jest pomysł, tego nie ma w tym roku, żeby ktoś nie przybiegł nam jutro i powiedział, gdzie te płyty. Tego nie było.
1: Nie, jutro nie bierzemy żadnych płyt.
0: Żadnych płyt. Znaczy, można wziąć i sobie posłuchać, jak ktoś ma Discmana na przykład.
1: Wymienić się,
0: tak jest. Ja będę kilka miał, bo ja będę grał, więc coś tam możemy pogadać. Pięknie ci dziękuję. Świetnie zwieńczyłaś mi dzisiejszą moją audycję, która jest totalnie polonijna, polska, dyktandowa, imprezowa, gorąca bardzo też. Chyba bywasz w radio regularnie, więc wiesz, jaką mamy tutaj temperaturę, prawda? Dzięki, do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że z całym salonikiem się zobaczę, że będziecie tam wszyscy, bo was kocham i uwielbiam. No i z całą naszą Polonią, z Hesji, w ogóle ze wszystkich landów. Kto chce, niech przybywa. Będzie świetnie, wspaniale. Dziękuję ci bardzo, a pozdrów jeszcze kogoś.
1: Oczywiście, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. No i słuchajcie polskiej audycji Da Nuta.
0: Da Nuta, pięknie, dziękuję. Na zakończenie naszej rozmowy i na przełamanie muzyczne Kasia Nosowska w utworze Przytomna, żeby każdy po tej ilości wrażeń i po tej dawce atrakcji, która jutro będzie, wrócił do domu przytomny. Dziękuję bardzo Karolinie i żegnam się z nią, a państwa zostawiam z muzyką. Dzięki, Karolinka.
1: Cześć.

Tak oto Kasia Kowalska, przepraszam, Nosowska, za nami. Troszeczkę się zmęczyłem, bo mamy bardzo, bardzo ciepło. Już też audycja zmierza do końca. Ja dziś bardzo dużo rozmawiam, nie tylko do Państwa, ponieważ tu po międzyczasie było też sporo tematów związanych właśnie z tym przedsięwzięciem, jakie udało nam się przeprowadzić, czyli pierwsze, tak naprawdę, polonijne, polskie, dyktando, sprawdzian z języka polskiego. Tak jak mówiłem, to wszystko jest ruchome, fleksyjne. Jeżeli Państwo macie jakieś propozycje do tego formatu, do tego pomysłu, jesteśmy ogromnie otwarci. Najbardziej otwarci, jak się tylko da. Nigdy się nie zamykamy. Słuchamy Państwa, słuchamy uwag. Wiemy, że pomysł jest ciekawy, rozwojowy. Możemy to przeprowadzać w różny sposób. Chcemy to na pewno zrobić w cyklu, czyli robić co miesiąc. Chcemy to robić zawsze na początku audycji, czyli tych powiedzmy 15-20 minutach od rozpoczęcia. Dlatego, żeby też dać możliwość młodzieży takiej jeszcze szkolnej napisać sobie dyktando i na przykład porównać się z rodzicami, albo napisać to dyktando dlatego, że pani, która ich uczy i w sobotę się z nimi spotyka w szkole takiej polonijnej, pozaprogramowej, może wygłosić im to dyktando w piątek na antenie, a w sobotę sprawdzi, jak poszło. Jest opcji masa, kierunków masa. Zgłaszajcie się Państwo, piszcie w wydarzeniu, piszcie na socialach, które mamy. Mój fanpage to Jacor Muzykant, to są trzy osobne słowa, plus Małgorzata Nowak, logopeda i nauczycielka języka polskiego. Te dwa fanpage głównie. Wspiera nas oczywiście za każdym razem też jej macierz, czyli Szkoła Polingua w Wiesbaden. Tam też informacje odnośnie dyktant i tego, kiedy, co, jak się znajdują. No ale zawsze tym audycjom towarzyszy tak zwane wydarzenie na Facebooku, które jest robione przeze mnie zazwyczaj nie później niż tydzień przed emisją audycji. I tam już sobie ogłaszamy tematykę jakąś, opisujemy, co się będzie działo w audycji. Zatem warto obserwować, warto być z nami. No i nieść tą wieść, tak? Możecie na następną audycję zaprosić rodziny, znajomych, kolegów, koleżanki. Zrobimy to może jeszcze troszeczkę powolniej, spokojniej, bo tu była taka uwaga, że osoby, które ten język polski poznają całe życie niemalże całkowicie poza granicą, miały troszeczkę utrudnienie i problem z dotrzymaniem tempa. Także cały pomysł i cała operacja Dyktant Polskich przed nami. To była tak naprawdę próba, przetarcie. 10 osób nadesłało rozwiązania. Ile osób pisało, ile brało udział, tak naprawdę nie wiemy, ale to nie jest wcale istotne. Kończymy, szanowni państwo, kończymy sobie audycję. 6 minut do godziny 21 przed nami, albo przed wami, przed nami wszystkimi tak naprawdę, Nina Nu.

No jako ten niesłyszalny, a nie, niewidzialny. Tak, niewidzialny, bo jestem dla Państwa niewidzialny, ale jestem słyszalny. W drugą stronę, jako ten niewidzialny, serdecznie się z Państwem żegnam. Dziękuję ogromnie. Było mi niezmiernie miło i niezmiernie ciepło i radośnie, bo naprawdę udała nam się ta tak naprawdę próba, to przełamanie i wdrożenie polskiego sprawdzianu językowego do audycji radiowej i przesłanie go później do internetu, więc trzy w ogóle skrajne aktywności media i formy udzielania się literackiego poszły nam, literackiego, pisemnego, przepraszam. Poszły, udało się, końcóweczka, za chwileczkę godzina 21, jeszcze kawałeczek zdążymy sobie zagrać Marcina Rozynka, Miasto we śnie, bo otwieraliśmy audycję Jestem z miasta utworem, więc taka oto puenta. Plan się udał. Dzięki. Do usłyszenia za miesiąc.